Biedl na šestče a poladneme na viedro. Trochu wokwodniwo, dre je noce, z najmniejsza po nominienym noce, mieli możesz o tym ryczyć. Dzieńca rano mamy 23 stopnie nitko runie, budyżynie, prede by jeszcze trochu wiac, około 24-25 to bychu. Dzieńca zmiemy dre nieszto szwielu, poriadne silne, silne deszcze, dre pudla nie budu, ale z najmniejsza niekotre kapki. Nevedro, respektivně rimot a vyskanje, teženca noci jižo mějachme, také 13. špíhu dňa, ještě trochu vočakuje, a živěsli prostupa teženca zase na 33 stopňu okolo mužaku. Teženca vočakuje nás v Horní Vůžici najvyššie temperatúry mes 27 a 31 stopnimi. Tež júca a sredu vostane dále miniate so švielemi a rímaniom 22 do 28 stopňu má živesli proto pokazač a tež štvortk má byť přečelne, ale pomročené, tež to zase s niekotrými švielemi vostane pak dále letne čopvo pri temperatúrach mes 25 a 30 stopnimi.

Słobik spiewasz runie w butach, a nitko je krótko do cybilki, nasz jest czystym poladniem na pokiwy do nowa tydzienia. Dżęca wóra jest o cieca, stacja Beach Tour Radia Zatkule w Nibilczycach. Zatkulario są już na was wesela, k tomu zmię Felix Cóż, za nas też niedomiszcze na drobności. W Radworiu je dżęca Zakski nuckuny minister Armin Schuster z hostczom. K tomu przeprosza CDU Gminskiego Zjazka sześć zajmowanych, a to na posiedem ich do Radworskiej woniowej wobory. Minister przeprosza na rozmowu na wziąłną dyskusję tak rec. Praszenia na mety dyskusję się wun wuraznie przyje. Wokleczanskie dekanatne duszepastorstwo za dzieci a młodzinu poskyczuje dżęca kubwanie k prewencji przeciwo seksualizowanie na mocy. One wotmier są dżęca od napopierczych do cybil genałosym, a to we wokleczanskim domboskim domie. Za zaredowanie, kiż budzie niemskie ryczy, mieli są jeszcze przyzywicz, przyzywienie namakacze na internetnej stronie katolskiego posła, liczba miestną jemenicy wotmierzowana. W Wojerecach je jutce posiedzenie mieszczanskiej rady, a to po południu pieczych na żwoli radnicy w Wojerecach. A Maleszecach zetka so jutce gminska rada, wieczor sedmich we wiesni zetkawanskiej umności. Serbscy seniorojo jutce małym wosyku szkotuja, jutce po południu dwiemaj małym wosyku potekim, niemscy je to klein Händchen, w tamniejszym sportowym kazinie.

A to klopwe z wami, prederunie sym, was temu namówiła, proszę strzelcie nam liczbu, kelko de jeszcze, de jest pola was nalszła, tu jest wiona słuchalka hiżo pisała, to sym. Sama do dwójce czytać, kiedy ja wam przeczytam. Moja prynia myśl biedząc rano, nasz aparatczyk jest skoncowany od krótko po 4, choć do nietka są so tu miłoczycach, ci aż 40 litru najszli. Ci aż 40 litru po takim zapisamy za miłoczycy, jak to by w Radworiu, w Ralbicach, w Kulowie, w Sulszycach, w Kruszczycach. Kilko litru bychu pola was w miłoczycach, bychu otrania 4 do nietka, ci aż 40.

0: Posledni tydzień szule kiła, jenoż jeszcze jedna ruka je wyższe, gdyż na postach w odliczycie kilku dniów jeszcze do szule, a potem w próżninach możecie się lubić dać. Ja sama dzieci nie mam mojej dla możecie cały dzień z pańskim obleku być, ale ja sobie myślę, to za mama doma miarza. Ale w szuli to sobie za inak, z woblekarz a zdrastczyć, wieczne nasi serbskie szulu tadrę nie ma drastowe przedpisy, albo samoszulsku uniformu, serbski gimnazji budyśnie pak wuda od lończo do poruczenia, jak mieli so szulerio za szulski dzień prawie zdrastczyć. Rahel Zelnak je so k tomu informowała a rozprawia, kajki je rezumie po prynim lecze.
1: Iżo viacore leta wudawa serbski gimnazji budyśin szulerski dziennik. Od zajszwoj leta stia w tutym jest drugim, tyż do poruczenia za to, jak mieli so szulerio a szulerki wszyny dzień porębne zwoblekać. Kotry drasty so tam w osobie, jako so mało chodziacy wobladuja? Szulski nauda rynie wiacwok mieni?
2: Samo zrozumiemy, bo przyczbujemy my, so moda trendy sadza, albo na juno tajka, juno hinajsza. Runienka jest so szulero zdraszcza, staje so szun tyś to prasze na hacze to szulskim wodbieram odpowiedowace albo nic, ja myślę, runę wam tu na ekstrem krótkie koszle albo krótkie kolowe albo krótkie szaty, szajna, czolce albo holce.
1: Tak nie smiedzia kolowe albo suknia krótsze hać jedną ruku nad kolenom być. Rucz ma całko nie załodziona być, do rieka, dekolte nie smie przejera wurezane być, a tyś brjuch nie smie widzieć być. Tak do poruczenia serbskiego gimnazja w Budyśinie. Nitko su so doporučenia ke druhemu razy vudali. A što menia šulerio k tomu?
3: To su davali šelakore mene na ote. Ja sam to te bule kritisce vidjala, doko štedeš pita jene doporučenio. Jen si tako musla ohaj, to samo nix no na naše draste, tak prajne za to prava dao ja hatak. Snano to nike neo tak cilje poradku, ale doko špita jem te pan jene doporučenio, jen to pan te akceptuo, doko jen ta so ne debi na to džaržič.
4: Ja to ske kritisce na okam, doko so sprena na to nisi ne džaržič. A to nas wie schon ska stea so schischer so scha so da passiert so.
5: Le ja so schauer so de Mensche so so dort da gehorschili halle mit da jetzt nur sei mo du gibst mir aber was in dem litsche wort oder hei.
3: So nicker tre holze nicke natalade so nicht das nano jetzt tag krutge so ne so twerble wird so gut popom so nicht schon aus menu.
1: Arunie tak mischene geis min in der schulerio ihr resume Renea Wiatzwoka.
2: Ja sam te situacije zezno za so so šulorja tež na tom orientovali. A čuneš nic kužde, a potom smijem tež se na to zložovač, respektivne na koncu tež jednu informaciju dač doma, je li je to z našeho posudka přenavane. Pod draste sem.
1: Dalše konsekvence pak za šulorju nesčijuja. Všako su to jenož doporučenja, a žaden drastový předpis.
0: A kak je dress code na druhých šulách, abo tež všelakorých pohovaniach a živinských vobvukách, tež tomu je sa Rahel Zelnak včera nedženejšim vusovaniu vinovala, tute namakače ešte raz jako podcast v ARD Sounds, abo tež na našej internetovej strone, giba našej app MDR Serbia.

0: вічно нове засвітачи.
1: Dziewięć minut do was mich je James Krzeszczan Münk je dospiewał, a tuż poladniemy jeszcze raz na liczby koło wokoło deszcze wyższa kosztu nam dżęca rano jużo pilnie pisali, a tuż aktualny update ze smerdża cijesz, to się tyś za dżęca ja córec rekord, będziesz sano sam tyś trochę wele było smerdża cijesz, so mianujcy 6,5 litru najšli, a tu už máme netko tiež ličbu zedelan, 6,5 potekim, tak nám šiposluchare ze Smerdžac zdelichu vútrono džak za to. V Miločicach bychu cia 40, to by je prínia informácia, ktorú sme džens ráno dostali. V Pančicach kukovie 42, potom poladneme do Votru a tam bychu 30, v Sulšicach Polakulova 22, v Vústču 20 a v Krosčicach a v Hôrkach tam sú priede pred nekak po hodinu 35 litrov namerili, ale tam sú na to pokazali, že sa pola nich silne rýma a vyska, tuž je to miestom zaviesť, že hýšť viac.

Und jetzt sind wir schon quasi zusammen, wo hat es nicht Rekordach, Boriacic, steigische Konami, riech mir Sasok und Stigenia, lädt mal Wut raus, aber prom, nass von zu, bewusst bin ich direkt war. Jeden erstürzt, schick mal Pech, stopp nur Nami, riech aus Sobot, du besagst, go anhalts geh, a nicht, du potom tisch Mujakuje. A to wokół cioch w Mużakowie, tak niemska wiedrowa służba z dżeli, a to tutaj 1,45 stopniu jest najwyższa dymierna temperatura w niemskiej, znamieńcza na kwilku. Tutaj temperatury były mianowicie zasob przetrychene. 1,47 stopniu pokaza mierenska stacja we wiesnym dzielu Koszyn, braniborskiej gminy Neisse-Münde. Niemska wiedrowa służba pak sama tutem zysku nie ryczy w rekordach, dokąd się hodnoty jenoż nakwiene. Oni praja kwalitna kontrola tutych mierenskich hodnotów nie jeszcze so wotmiła, a so jeszcze przewiedzie, tak DVD pisa, oficjalne wopkroczenie, hać woprodzie nowy temperaturny rekord przedleży, dre hakle biehu tydzienia przyjdzie. A nic jenoż wodno biehoce, ale też w nocy. W Kupšicach nie spadny termometr nocy od soboty na niedzielu pod 29,4 stopniami Celsjusa, tak niemska wiedrowa a służba z dobą zdzieli tak hoco, hiszczy, żenie nocy niebie, total niemskie.

0: Quatschki!
1: Ej, Mira, cool nur jetzt schrie marsch.
2: Bava jo, prodje fetzig. Miso te ich lubio.
1: Mini taj, stu te babu talapše jara napadnu. A triach so spodju ne biha. Su mi kus pšo vulke. Nesem spokojom z nimi. Miach svoje stare trie račo.
2: Desti mi džirami.
1: Haj, Beno. Nisem so dere čua. Te bichu kaj štajka druha koža při behanju.
3: Čia lani si si potom žane vupitava, ki su bule kajž vone.
1: Dokeš ne bych sobu. Naša mač menješe, zo treba nuje džrija a je tute cile jednore kupiva, jako by mišče. To najhorše pak je, zo je moje stare, džirki dla, nedom preč čisnuva.
3: Džirki? Mira, tvoje stare džrije su na koncu kaj sandale vupadali. A kujže raz, gdy smy kopan surali, se stonova, so či palce bola, dokud se z nimi direktne do pula kopava.
2: Der je za kupanci narečiš teja. Ty by mě trije ište posvečič, prede hači přestoka nimo.
1: Máš pravje. Snač so mi tla lepje ljubja, jeli so z nimi dere raje.
2: Teja, raj gemni!
1: Jo, máš, a pasuj nudom daleke mirje. Haj, sem dobrej pozici.
2: Jule, máš!
1: Ha, netko cel, Mira! Rota!
2: Nie, bul je nima šou. Nie, so rota mi seba blížil.
1: Ale sem tola vidjava. Kak su so vone časli. Vone rota definitivne tršiva.
2: Tršiva je oprodže je. Ale nic, bulo.
1: Kak to miniš? Mira, čo dla tak hinkáš? Ty by po mojej prawie trzyhić. Tu nie mi wotleczał, jako sem do bula kopnęła.
2: A netko leży tam w rotach.
1: Prajach dola, trzyje su mi przewulke. A so mi nie lubia.
3: Wozmu szo za sroczo, gdyż nie możesz z nimi prawo kopęcu racz, nie su to żane dobre trzyje.

0: Luisa Hermanec spiewa szerunie w ludych dżirkach. A dżirki nie ma leżane, jak nie mamy, gdyż śladam tu na kartu. Sztuje mi hizo rano liczby koło deszcza z dżiliu. Tu dalsze dwie piskicach jest odre posta litru nalż. W rożynczym jachu 5 a 30 litru deszcza. Utrano dżak przyposłucharjam za informacje. A z tym minutko z dybkom na podziewieczych.
1: Serbski Rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Wiece hać 2000 ludzi jest z sobotu, a czera stawi znowu krabacze, kurjawie samoty czonym kumcu obladało. Potem zo jest o 2024 nowy cyklus krabatu jest stawizny z titulom Na spoczatku jest swietło zahaju, kiżby potem loni z woduchom naurota pokroczuwał, raja lica nitko ciecidzie cyklusa. Nimo profiu stiji tiež lica viace hač 60 šlajku z čorného kumca a okolinu na jevišu. Najstarša rajaka je 80 let stara, najmoča 8. Nimo voje ruskije drastu skičia so přiladuvariam tiež lica viacore serbske stučki a tekste. Hač do 19. julia raja stavi znovu krabače, predstajenia su vupšedate. Vosada małym wielkowie je czera na 205 a 70 letne w obstacze bratruskie jednoty wełsy wspominała. 100 cice czy wopytuariu są na Swiedzińskim dniu w obczyli. 17 są jedyna pusta, byś u pobożni Serbia buddyskiego kraja po śmierci rabie von Gerstorfa z cichońcy do małego wieku a przeczanyli. Tam im Serb mati duhi nowy domicilski czesze. Na Swiedzińskich kemszach czera byśe dziel prydowania tyż serbsko-ryczne. Dr. Lubina Malinkowa przednoszyła się o stawiznach sydliszcza, a skiedźbni na jeho wuznam za Serbo, kaž tyż na mezynarodny wuznam. Hacz do 1942 je doromady 2000 dzieci misjonaru małym wielkowie doszli kodziło. W Hłokach je tamniša Woniowa Wobora sobotu swoje 120-letne wobstacze oswieciła. Od popudnia byśu jako gratulanča viacore susodne Woniowe Wobory na Wopyče. Tak možach u oborniku maestrujem z Woklic, Bušic, Nesvačidva, Nuknice a Kroščic vitač, Modžinska Woniowa Wobora Kroščic pokaza přitomnym nikotre zvučovania a Nesvačanska Wobora demonstruvaše naložovanie vosebitej techniki przy wyrzezaniu z niezbożonych zjeżdżidło. Liczne wiki remesła radwoju na dwoniszczu inkluzje jest sobotu niedzie 200 posta ludzi wopytało, trochuje organizatorojo. Ladajo na wużadanie rekordnej hocoty z ustym spokojom. 16 regionalnych remesników je swoje produkty poskiczyło, wodajcie, na przykład kożane a pelszczowe, pczukace a honczarskie twory. Dzieci możach u na stacjach paslić, a so wokwodzić. Klietu chce dżad dajke wiki wospytować, potom pak poznim lieczu abo na zimie. Prynikopolskie mustwo Sokoła Rajbice Hokije dobyło w okresny pokal 2026. Cuk szef-trenaria Krzysztofa Gloksyna przesadzi so sobotu przeciwo w okresnemu mistrzy z Naszec Dobrusze ze C2 po podliszeniu. Zajszych 15 litach su Rajbiczanscy Sokolio 4 razy finalną pokalną ru dobyli, prynikroczpak doma dela na swojskim stadionie. 580 przyladuariu jeri sobotu wieczo zciłowało. A to byś u nasze powieście, cywe powieście, namakacze cywy dzień, wiezo też naszej darmotni app, a na naszych internetowych stronach.
1: Wiedro.
2: Hej, runes, budyśnie so słońco smie, drudzie so znane jeszcze deszczuje cywy dzień, taka myszynca w ostanie. Dostaniemy też dzienca biegu dnia jeszcze raz świele, a z blakami też niewiedra a rimania, a to szopszym tużnych maksymalnie 11 stopniach.
0: Bola 11 stopňu maximálne rec, tak je kliež, to sme jo okvodnenie, ale všakúne sa zaš mi dnemi zodrie. To na kúšte pat. Na púčare na drohách je našim kuncu šitko v poriadku, ale šitkým kocíš na zrunie Lipsku svyša. Hišče raz, pokiu tramvajky všetco hišče nejedú, přes horco to je sa tam asfalt a tiež beton dostal do koliu, to by sa dženca hišče bývodnia zvuporeče, čo potom sa nádži a zomža tramvajky pravý bôze zase ječ. Serbský rozvoz.

0: Mama.
1: Nasza radiowa familia, jona reże, nie kluku ją mio na nest autom. Jo se jomu neco stało.
2: Mama, na nowe auto jo dokusu.
3: Mama, na nowe auto jo sewo rozpite.
2: Jo, slezę na pszawym boku, wszykno dokusu.
3: Nie, Anka, na lewym boku jo to.
4: Coga jo? Waży ty se zasy?
2: Na nowe auto jo dokusu.
4: Takie nieco. No, to już i nie gluka. Taka niedara.
5: Szok schwer not. Nio ga mi takie dumlich auto slese za jewo.
6: A ta szkoda? Jo wielika?
5: No, to ist i jo.
6: A z tobą? Jo se tebi nieco stała? Se p policju wuwał?
5: Jo, policja jo tam była.
6: A komu jo wina dała, tebie?
3: Nan, se tebe wina?
6: No, groinga nieco, ulojcojga, kak jo se to stało?
2: Nan, beliši nieco? Se ty se spraszo?
5: Lubše luže, nie perera smerom. Mi nio se nic stało. A zawieszczenie bużo reparaturu płasisz.
6: To ga jo hiszczy dobro powieść. Ale to ganianie, to ganianie.
2: A do mnie zda nie możemy jeść. A ja som se tak wieseliwa, aż...
4: Jo, to auto musi do żywanie.
3: Nie możemy auto sami reparirować. Rono nen, każ mama notnie auto treba.
2: Jona so auto sam reparirowasz, Jona so auto sam lakirowasz.
4: Nie, takie nieco. Daje to jo było obyma napad, a nince już zasi ważite.
6: Nie, takie nieco. A ja by Rono przez wicze auto tak notnie trebała.

0: Miaste Mirocis i Przebek, Jasesh Miasecnego Kosa, Donos Aras Gerece, Veramiku Projekta Zoria, Jose Zakońcu, Końc Tyżenia, Petkio Cina Szczobrzelniku dostało certyfikaty ich recnych zamężnościu, a sopetu, sute stare, teke nowe Zoria, ki przyszli jeszcze raz gromadu na Zakońcinski Swieżyn, deśnie na Zażywictwerie. Maria Elikowska Winklerowa powiedzio.
1: Wielki róż na zażywić dwerie.
2: My się grani Marian Kustem. Ja som był na kozu woni. Ja som uknił wiele, ale myślim, aż muszę się pracować dalej. Ta serbska rzecz a te tradycje my się spierbają. A ja żywam w Dolnoserbskiej Kulturnej Akademii, a dlatego potrzebam takie serbską rzecz.
3: My się grani Erik Bivur. Ja przyjdę z Berko, a ja som był w drugim litnik. Sorry, to jest wielkim, wielkim cool był. Ja som tak w szule już zachopił serbską rzecz na uknusz. Ale pen o su te kszatze tak wiecze byli, a teke ta cała atmosfera jo einfach cool była. A pen teke te kontakte do serbskiego świata dostasz, to jo tek wielgen, wielgen pomagało.
4: Ako dla wasza socza teke co uknuś serbski jęto w tom nowym kursu?
3: Doma, ak ja som wiecze na uknu, sme pen se rozganiały na serbski.
4: A kak se wam groni?
5: Mie se groni Jelena, a ja se wiele wiasuli.
1: Tyki Hanka Żupanojc, co nięto sobu cyniś.
6: Moja rodna wiaz je o priaznie, a nięto ja bydlim w prijawozu. Ja som uknuła serski na Dolnoserskim gimnazjumie, ale to już o per let. A nięto cu zase aktywnie pejedasz, to godla cu sobu cyniś, nięto na tom kozu. My zachopijemy w septembrie.
1: Lorenz Krause z Ochoze jo uknął ze Zoriakami letosa.
7: Bydlim w Ochoze, jo, ja żyłam pla domowinie, ak oryginalnie powda. Tego dla ja trebam serski, ale ja teke trebam tu rec za mlożinu. Jo, ja som ten przedsedar w domowinskiej kupki Ochoza mlożina. Jo, a ja życim aż wiele młode ludzie powiedają serski.
1: Julia Jegerowa, co więcej serski pyta śmiec.
6: Ja żywam w Witaj Rzeszoni, ale tam mamy drugie słowa za Rzeszia. Za grajkanie, rejowanie, a spiwanie, jo? Takie.
1: Młode zoriaki bydle z Wenka Dolnej Łużyce.
8: Ja som Saskia Bugeniowa, ja som Rogowarska, ale nient bydlim w Lauchamerje. Moja stara mama a stajesze su pyedali serskie. A to jo wielgin ważne za mną. Ja som pyedaś z mojimi dzisimi a z mojim slejekom.
9: Also ja som Luise Kschenka, bydlim w Balinju a teke Rożebuzu. Som jadna a ci zaszczelet stara. A no ja som o sersku rec uknula. A ja som nient mogala teke z moją familią pyedaś a to wegen Redner Witz.
10: Ja som Lili Luana Pekreuz. Ja bin lieben Sapschwem Petsupimir. Ja mam Pitschku Sersku Familiu. Meie stare su Reschebusu bin Lili, abo teke Gokoizach, ja. No ja, som opetawa Pitschku Tomonio Namakasch. A teke zase sliert gesesch, te wietze, katare su lavena schätzbeliepen. A ja zu teke w mojej familii to zase etablirowasch. Aż bużo me pitschku serbski pejedasch, a teke te tradicje, a historiu, no jo zase uknusch.
1: Wenke nebert, jo se megała o ceo psi obrosisch serbskiej rzeczy.
11: Ja som wiegin spokojom, ja som tu rzec wiegin deri nauknuła, a nie som żadnie ten czas miła za to, a nie som megała ten czas zesz, jo, zase.
1: Kurs su udopełnili zmakania z maminoriecnymi ako Mariana Worakuła.
12: Jo, ja som tam tyke czasy była, a som z nimi pejedała, a su dietrze wetmy tyke serskie słyszali, a nieco nauknuli. Myśmy wracam lince piachli. Będę su piachli, a ja som im ukazała.
1: Rycny trenar Gregor Wieczorek jo mecował sebie dowieru.
13: Każdy jo orował lepszy, ako jo był na zachopinku, ale to nie groni, aż każdy meżonien to serskie pejedaś, ale ja som veto veľmi spokojom, dlatego, až máme bejnú kopičku ľuží, ako napšaudu sú dosť daleko, prišli tak daleko, až megu niento sami. V tom sviešie zvenka toho zoria dvera přeliabovať z tej userskej riecu a ja som viest až tyke úžice ďalej, že my cestovetných slyšaš a veni megu derie serské sú derie integrirované do toho serského živinia. Veni znajú veľa ľudí, te serské ľudia ich znajú.
1: Sobetu na svižiniu sú pevitovali nieco o chloženiu.
11: To najvážnejšie pri tom viedre, jo se vie, te píša. My máme vodu a limonádu a tak jo se vie alkohol. A ho nučí máme jezu, to groní kulky s tvarogom, mazajnc a tak sad a zeleninu.
1: Groní Anna Cahariasojc. Tyke šake zabiery sú byli přigetované miazy drugim suchograše pieč a vielk abo film ve Bešonici.
14: Bešonica je liga, kaž se za jednu bogu usluša, jo přiniesla všetkým familiám žiši.
15: Pepšavem sú te zorjaki a zorjacki se to umyslili. Také živadlové kraše. Ja som tam bola ako teatrová pedagogoka a my sme tie pupky baslili a ten Robert je to filmoval a Erik Šiško je to pen riezal.
1: Groni Vipke Šilerová Šulcojc. Zajemná vec, tyke za druhých uknecich. Zatým, ako sú se te staré zoriaky rožognovali a nové pevitali, sú zgromadne zaniasli znate spivy s pševežovaním kubky ale a drugih gercov.
0: Sobotu sú se dešne na zaživic dvere rožognovali obženiky žasa šmiacecnego koza dolnosarskej rice v rámiku projekta Zoria. Zmakanie jo bola dobra gežba příšto sarskego rozgona, šake zábere sú porúcili za rozdroščenie za jíši a dorosčených. Tak za přídúcu kurz od predného septembra majú južo kšúte prizjavenia.

Serbowce, co my wiczek żywiesz, a se temu narodnemu dniu gratulirowasz, a ju wam przedstawisz w naszym kulturnym magazynie Wice Swyszysza Wicze wet moderatora Gregora Klima. Ja co se z wami rozognowasz, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam uspieszne a spodobne tydzień, spodobniejsze ako końc tydzienia, joga na każdy par, to każna temperaturę gledamy, to już pomaga przy szuch aktivitach. To są najlepsze umienienia, aż se wam radziu.

Ninto ni pereras pšauje vedych njome, deszcz przyniosł redne wychworzenie, tak aż sme mogli žinca do nowego tyżenia startować ze spodobnymi temperaturami a z nowiu mecu. Nieżli aż wam temę panierzeskiego aktualnego magazina przedstajom, życem wam redny żyn, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa, a wiele wiasena przysłuchaniu.

0: Neuše temperatury w niemskiej są ten koniec tygodnia mierili u nas we Łużycy, ale nie gledając na go, co tu są z wiesne możiny domowiny sobie tu weta zmakali w toreju, a są grali volejbalowy turnier. Diana Szejcowa rozprawiła.
1: Jedna z

0: Mnóstwo jo nastupiło. Miazy drugim Zdrec, Zdešna, Görl, Turnowa, Škodowa, Janšojc a Ochoze. A tož jo sobotu jadnab 8-60 modostnych na miestnie było. Dla usokich temperaturo su turnier spontanie hyšči vo gožinu doprietka sunuli a juž ziga živešich zachopili. Na čich grajnisčach su pon paralelne grali, veto su se finálne graša až do ziga čich čignuli. Sportojska cestčiva kostčivosť jo była taka usoka, ako te temperatúry na grajnišču, a nicht neokšiu se pódaš, jo mi gronil možinský koordinátor domovine Dominik Krüte. Veto sú šukne ferne grali, vön chváli a užekujo se za velicne přigotovania pla turjanskeje možine. Púl sú natvarili, vo Jezu a vesebne vo zimne píša sú se starali. Dobili su turnier v Gorcoše gostčovarje z Turieja. Druge miestno su se uvojovali grajarje z Brjazene a Češe su vodovali rogoznarje.
1: A to su byli usledki vet volejbala na koncu tyženja. Pla domovinske možine žoteke sportojske dale sobe tu zmakaju se žilovje a graju kopajncu. Zegar devijok še tam zašvicaš turnier. Prizavenja su išči možne pla domovine pra možinske koordinatora Dominika Krötela.

0: Miastem Jocheshi Pshebek, Jasesh Miasetsnego Kosa, Donos Araske Reze, Veramiku Projekta Zoria, Josse Sakoin Zirkoins Tischinja, Pet Kjorchina Stob, Jeniko Dostawa, Zertifikate, ich Rezner Sammelnostjo, Astopetu, Sutestare, der genoe Zoria Kipschischli, Ischiras Gromadu, Nasakoin Zinski, Svejin, Deschnie, Nasajewitztverje. Maria Elikowska Winklerova, Povigio.
1: Veliki ruš na zaživic dverje.
2: Mi se grani Marijan Kustem. Ja sam bil na Kosovo oni. Ja sam uknil vjele, ali mislim, až musim se pracovaš dalje. Ta srpska rec, a te tradicije mi se sperbaju, a ja živam v Dolne srpske kulturne akademije, a dlatok potrebam teke srpsko rec.
3: Mi se grani Erik Bivur, japšidu zbrko, a ja sam bil v drugim letnik, sorry, to je veljen, veljen kul bo. Ja sam tek v šuli juž zahopil srpsko rec na uknuš, ale pen o sutek šatce tak večer boli, a teke ta cela atmosfera jo einfach kul bo. A pen teke te kontakte do srpskega sveta, dostaš to jo tek veljen, veljen pomagalo.
4: Ako dla vaša soča teke, co uknuš srpski jento v tom novem kurzu?
3: Doma, ak ja sam veci na uknu, sme pen se rozganjali na seski.
4: A kak se vam groni?
5: Mi se groni Jelena, a ja se bjeli v jasoli.
1: Tike Hanka Županojc, co njento sobu ceniš?
6: Meja rodna vjaz je objaznje, a njento ja bydlim v prijavozu. Ja sam uknula seski na Dolnoserskim gimnazijumje, ale to južo per let. A njento cu zase aktivnje pejedaš, to godla cu sobu ceniš, njento na tom kozu. My zahopijemy v septembrie.
1: Lorenz Krause z Ochoze jo uknu ze Zoriakami letosa.
7: Bydlim v Ochoze, jo, ja żyłam pla domowinie, ak originalnie powda. Togotla ja trebam serski, ale ja teke trebam tu rec za mlożinu. Jo, ja som ten predsedar v domowinskej kupki Ochoza mlożina. Jo, a ja życim aż wiele mlode luże powiedają serski.
1: Julia Jegerowa, co więcej serski pyta śmiec.
6: Ja żywam w Witaj Rzeszoni, ale tam mamy drugie słowa za Rzeszia. Za grajkanie, rejowanie, a spiwanie, jo? Takie.
1: Mogę zoreaki bydle z Wenka Dolnej Łużyce.
8: Ja som Saskia Bugeniowa, ja som Rogowarska, ale nient bydlim w Lauchamerje. Moja stara mama a stajesze su pyedali serskie. A to jo wielgin ważne za mną. Ja som pyedaš s mojimi žišimi a s mojim slejekom.
9: Also ja som Luise Kšenka, bytlim Balinju a teke hože buzu. Som jadna a či zašte let stara. A no ja som o sersku rec uknula. A ja som njent mögala teke s mojou familiou pyedaš a to jo wegen Redner Witz.
10: Ja, som Lili Luana Pekreuz. Ja, bin lieben Sapschwem Petsupimir. Ja, mam Pitschku, Sersku, Familiu, meie stare, stare, stareische, su, Reschebuzu, bin Lili, abo, teke, Gokoizach, ja. No ja, som Opetawa, Pitschku, Tomonio, Namekasch. A teke zase slietgesech te witze katare su lavena schätz beliepen. A ja zu teke meje familie to zase etablieroasch. Asch bujo me pichko serski pejedasch a teke te tradizie a historio no ja zase uknusch.
1: Wenke nebert, jo se megała o ceo psi obrosisch serski rece.
11: Ja som wegen spokojom, ja som tu rec wegen derje nauknuła, a nie som żadnie ten czas miała za to, a nie som megała ten czas zesz, jo, zase.
1: Kurs su udopełnili zmakania z mami noriecnymi jako Mariana Worakuła.
12: Jo, ja som tam tykie czasy była, a som z nimi pejadała, a su dietrze wetmie tykie serskie słyszali, a nieco nauknuli. Myśmy wracam lince piachli. Będę su piachli, a ja som im ukazała.
1: Rycny trenar Gregor Wieczorek jo mecował sebie dowieru.
13: Każdy orował lepszy, ako jo był na zahopinku, ale to nie groni aż każdy może nie to serskie pojedać, ale ja są we to wielkim spokojem, dlatego aż mamy bejną kopicku ludzi, ako naprzód są dość daleko, przyszli tak daleko, aż mego nie to sami. W tym świecie z węka tego zoria dwera przelia byłaś z tej serskiej uriecu, a ja są wiesty, aż tylko Łużycy dalej, będziemy cestowetnich słyszać, a wynimegu derie serskie są derie integrowane do tego serskiego żywienia. Wyni znają wiele ludzi, te serskie ludzie ich znają.
1: Sobetu na świeżeniu są pewitowali nieco o chłodzeniu.
11: To najważniejsze przy tym wiedrze, jo se wie te pisza. My mamy wodę, a limonadę, a takie se wie alkohol. A u nuci mamy jezu, to groni kulki z twarogom, mazajnc, a takie sad a zeleninu.
1: Groni Anna Zachariasojc. Tylko szake zabiery su byli przygotowane miazy drugim suchograsie piecz, a wielk, albo film w Besionicy.
14: Besionica Jadwiga. Kaž se za jednu Bogu usluša, jo přinjasva šeknem familijam žiši.
15: Pepševem su te zorjaki a zorjacki se to umyslili. Tak živat vove kraša. Ja sam tam bila ako teatrova pedagogoka a my sme te pupki baslili a ten Robert je to filmoval a Erik Šiško je to pen rezao.
1: Groni Vipke Šilerova Šulcojc zajemna vjec tike za drugih uknjecih. Zatim, ako su se te stare zorejaki rožognovali, a nowe pevitali, su zgromadnie zaniasli znate spivy z przeveđovanjem kupki Ale, Ale, a drugih gercov.
0: Sobotu su se dešnje na zaživic dvere rožognovali obženiki žasa šmjacecnego koza dolnosarske rece v ramiku projekta Zorja. Zmakanje jo bila dobra gžba pšišto sarskega rozgona, šake zabere su porucili za rozdroščenje za žiši a dorosčenih. Teka za pšiducu koz od prednjega septembra maju južo kšute prizjavinja.

Mieszczę. Zisik się szczytasz z wesibnego akcju hove mieście, żinca su z niego zachopili, a to z błyskowakami, przeczulami a zisuniami, nintoku końcu już wyskiego lieta, tak się wesibnie na czachot za zisi we obcharze na drodze pokazasz, dlatego się we gwonym we bliskości szulu a zisuniu toż do kontrole spieszności przewiaz, czy we te żinca z niego aż do 3. julia, aż do 5. po takim akcja warnują. Po takim gledaczu se prydk, aż was nie błysknu. Jo, a wiecie, no was czu z mi od Jana Szecowa po muzice w naszych pójściach za was.

Ważny termin mamy za was. Żyńca wetpodnia wet zegarecich jo szyknym zajmcam kazany na witaj zmakanie. Starejsze zmakają se ze dzisimi, gromaże serski spiwaju basle, myluju a wiele wiecy. Przytom uknu gromaże serski, a to we familiowym centrum je na drodze Elisabeth Wolf, jaden a styrza szczechowa chyszy buzu. Jo, a kak jo było? To zgeniosze pen sriodu naszym programie.

LGBTQ, lesbiske, schwulene, bisexuelle, trans, queer, tojo svovo, akronym, za community, ako de stoja štentežin ves režišču našeje muziki teženja. Rono žinca se zahopio Pride Month, vetom mjasecu pokazuju na celem sveše na seksuelnu a rodnu viele rakosč, a tako mame sebe teke ve sarskem sveše, to pak njegroni, až queerne luži žinca žednu diskriminaciju, věci nedoživiju ve 66 krajach je homosexualnost dále ilegálna. Ve dogromade 12 krajach groze pokuta ze smeršu za homosexualnost. Ve rusojské je ved leta 2023 LGBTQ gibanje ako extremism zastopňované, patakem ako terorizm. Tokotla Neo Pride Month jano svižen, ale až to žincašnego teke vejo zapšała tej community. Akronym LGBTQ se zachopio ze lesbijski, a togodla wytworujemy nasz Pride tużyn ze songom The Girl in Red. Norwegska spiwalka jo ikona żyncośnej lesbijskiej muzykowej sceny.

Serbowce, co my wiczek żywiesz, a se temu narodnemu dniu gratulirowasz, a ju wam przedstawisz w naszym kulturnym magazynie Wicy Swyszysza Wicze wet moderatora Gregora Klima. Ja co se z wami rozognowasz, ja som Anja Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam uspieszne a spodobne tyżyn, spodobniejsze ako końc tyżynia, joga na każdy par, to każna temperaturę gledamy, to już pomaga przy szuch aktivitach. To są najlepsze umienienia, aż se wam radziu.

Žádá mi, na nebi o tu nebečicach, to trošku strašné upadá, ale my tu šíce palce tvočíme a so Sviatému Petre modlíme za to, ju nekak šitko ponče. Štúš je, tu tež namiestne, to vidí a štúš je v úsovaniu z Čehova dotal, je o tom tež hižo na spočiatku slyšal. My si sme jako zadkula přemyslili, zo je každá stácia lieca ve meste mire tež jedna malka motoparty. Ve Voklecach na prvnej stácii by moto trikoje. A zajšły tydzień potem w Ralbicach zwieczachmy małku party 90 lat. Dzieńca tu niebieczicach je moto mudro czerwiena biła, potekim nasze serbskie barby. A gdyż tu takle do ludzi ladam, potem, hoj, to też ludzi kutnie bieru, to już to mudrych trikołów, czerwone kolu a biły nojce, to jest takle tun klasyka z Jamyclu, ale też takie hawajketki tu są w naszych serbskich barbach. A pośitkonie, hej, drasta so... Hoj, potom Miri, akože Batiara Kul, za niekotre menšiny, potom dále slyšíte, što je zmys tu tej celé viecky tež, mimo toho, za to viezo Kul upada, ale tam je tež jeden viesty, hej, Wotmys, za tým a viesky, môža tež nešto dobyč, ale potom božišo k tomu jace.